0: Martinko, chvála devleského i avľal, tusal amaru ratišagus, penžas emačka. Ečaj lahlat kinžas, a hinkedy kľas pro baru pani, te baňa veša. Sar imar avela skere, jekvar sa di kľas, hoj kola duj mačky, a ven fur palat. He vičinjas len Andre Peskroker, dinjas len pačiv, čorjas len getut, te mukljas len paš peste. O mačkici pes paš late čuji nenas, sar Andro Rajos. Olečive se star laha čivenas, Andre la Kroker. Le mačken dinjas nava, hufi te juki. O hufi has kocuris, te e juki has mačka, a joj has fur bokali, e penenas lake bokalomur. Perdale Martinka has otan andro portugalsko bud paro, sovelas ajci bud, hoj ašle kocuriske husiske has čudno, tageljas te hudele mišen. Kio vudar lake anđas mišocis, te kamelas pes te ulavel, nikda kada na kerčas, nika pes na ulavelas. O hufis pes ke penelas, hoj možno ajci bud sovel, bola nane bud energia te uščel, kole melale ta nestar. E Martinka upre uščiljas, hinke pes geljas te pređal, pes kremačkenca pašu baro pani. Andro jek vas hudelas le hufis, te andro aver vas la juki. Čati kipnaha, te manga vipnaha jilestar, hoj o baro pani sasu barol te o vzduho ste avel žužo, gerđas nek bareder čudos preluma. O baro pani pes uprehvazljas, Andre kaj si viška, hoj o nekbareder ker preluma has ciknu. Sako, ko dživlas, o džviri te o manuša, pes uprejile, te gele te pratine ol palcali planeta. Obrišin tele iljas emel. Te jekvar sa pes delas te dihinam. O mački has prekvapimen, kaj pes kada devleskero keriben iljas. O hufis peske penjas, hoj pro averazos perdalečaj hudela duje mišen. E juki čadikelas, te hinke užarelas, hoj hudela varesola čohaben. Imar džanen suske urniljas het. Ole časostar so džive landru portugalsko hini calo luma žuži bijemel. Savore manušenge te savoreske so barol pes aščale Martinka preluma dživel feder. A vas savore sar e Martinka. Te kama so panja, veša, te tekera sa stip naskero tan, perdal amare čavor.
1: Tumešu nane paramiča pa Martinka, kaj sas, pa ešiori, kaj birias te hural peska kapasa. E paramiča sas tumenge gina di po slovakicko romano dialekto, ta i veta kokiova gina da stumenge kadi paramiča. Agane kjeraskadi ke jas maj duran de šavorengo programo Radio Romano te bolda same ka jek paramiča, ka si palaci, jek šavo, ka intrego časo penel ke čibiri. O laci čibiri. O laci, vovse kaj pesko papo, taj peski mami, taj ke lelpe, et sine vurduno orenca. Brum, brum. Sigožan. Vovsilo šako, taj lesko vurdon, trádel majsigo, andin trego, luma. Opa pobešel paša leste, taj pelpesko čajo. Elaces, siek maj puri pejori, vojbušol roza, taj mami si čarela te pandel e papuči. Kade de? Bravo, Roza, penele mami. E Roza, si čila ste pandel peske papuči. Žatuaka anak mo, penelo papo. Olaci, šol peske pun rande rozake papuči, taj lele dujše elande vas, tedi kel, pe papuča. Vovdi klaske, e Roza, varis oskerla se vastenca, aj varisar panglase papuči e šelenca. Olac izuma velte šol jek šelo, pokaver šelo. Te šol jek telal. Te pandel varizar. Veri, kanči či žal? Lacija čarel ke brigi pe akanak. Vov kamel te pandele papuči, veri, či biri? Vov či žanel te pandele papuči. Te olaci, lel te rovel. Aj sosta roves, laci, pušelo papo. Ke čižanav, te kerav kanči, kanči čižal mange. Penelo laci, taj si brigako. Sar čižanes kanči, pušelo papo. Kančesko sem, ke či birite panda vešele pe papuči. E roza biri sarda za vime kamav, penelo laci. O papo di kel po laci te vas deles opre, čumi deles. Taj šoles pe peski čank, muro šavo, penelo papo. Kam, či žanes te pande se papuči akanak? Feri pak vrama, žanes avitu. Na, me či birite pandave papuči. Na, kam či biris te pande se papuči, ali tu biris but te keres. Na, me kanči či žanav kančesko sem, kanči. Kanči či žanav? Muro šavo. Šun pe mande. Žanes te dikes pe televizija. Žanav? Aj žanes te kele se gej mura. Aj sar žanav, papo. Aj žanes te has čekolado. Žanav vikodo, papo. Dikes muro šavo. Tu žanes but bajura te keres muro šavo. Čačes, papo. Žanav but te kerav. Penelu laci. Taj lel te asam. Feri, papo, vikade, či žanav te panda mure papuči, aj kamav te krav sare roza? Penelo laci. Aj nadara murovnuko, pa nabute ste žane sa vitu, te pande se papuči. Feri, musaj te zumaves te pandes, e papuči sako djes, kana uštjes, taj sako rači žipun jaste soves. Jo, papo, a čarav so penes, kamav te trenuli, penelo laci. Feri, sima jek problemo. Najma papuči, kaj si šele, penda so laci taj laste asal. Poduj to djes, gelas lesko papu, aj kindas leski jek para, morčune papuči, kaj sas šele. O laci lo šajlas, taj sako djes, kana uščela strenulija zvovte pandel peske papuči, taj sako rači, žipun žalaste sovel, pandela zvovpeske papuči. Taj jekčes, angla milaj, si čilas olaci te pandel peske papuči.